Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie na zbyt nią ucieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy, cały rejestr, w których lepiej niż

gry do nowych reguł w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobre.